0: Krišna. Krišna. Tvarđimca. In. Narodna muzika.
1: To je
2: Best FM.
0: Best FM.

0: sama.
1: Best muzka! Frišna! Frišna muzka!
0: Narodna muzka!
1: Party muzka!
0: Staj! To je Best